Jaki straszny zajem na osobie pana Gregora. Ale si mam tu za na tom rapiden proces wita. Dziękuję wam. Niech ci wiskot, odkud wita to wszystko jem sam cienik skrinić mego domu. Je to pewne wasze tajemstwi. Wiecie laste, że tam są tiste dopisy. Wiecie laste, że tam plusów wodka. O konce podpeczeci.